powstałam, werdykt jest najzdrowo, fałszywy heroi. Fałszywy heroi.